Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach środa to 8 dzień lipca, na zegarach godzina 6, a przed nami wiadomości.
2: Przez prawie 2 miesiące z kranów mieszkańców Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogła płynąć woda skażona ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, ale informacja dotarła do gminy z opóźnieniem. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Krasoń. Michale, jak do tego doszło?
3: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a 2 dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania. Dziś sanepid pobrał kolejne próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione.
2: Niespodziewana decyzja Marine Le Pen, szefowa francuskiej skrajnej prawicy, ogłosiła, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, choć paryski sąd apelacyjny skazał ją dzisiaj na 3 lata więzienia za malwersację unijnych funduszy.
4: W wywiadzie telewizyjnym Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Elizejskiego, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że dzisiejszy wyrok nie będzie prawomocny. Obserwatorzy podkreślają, że dzięki temu będzie mogła prowadzić kampanię wyborczą bez elektronicznej bransoletki, którą w przeciwnym razie musiałaby prawdopodobnie nosić. Przypomnijmy bowiem, że została ona dzisiaj skazana na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia, co prawdopodobnie sprawiłoby, jeżeli nie złożyłaby apelacji, że nawet jeżeli nie poszłaby za kratki, poddana zostałaby właśnie sądowo-policyjnemu nadzorowi elektronicznemu.
2: Z Paryża relacjonował korespondent Marek Gładysz.
1: Kolejny piękny, niepogodny dzień, tak by można powiedzieć w wielkim skrócie. No nie, no będą chwile, gdzie zaświeci słońce, ale dzisiaj ostrzegamy Was przede wszystkim przed silnym i porwistym wiatrem. W tej chwili, jeśli chodzi o temperatury, najcieplej w Nowym Sączu, tam 16,5 stopnia. Najzimniej na północy Polski, w Elblągu ledwie ponad 10. U nas dwucyfrowy wynik, tak się umówmy, ale zdecydowanie poniżej granicy 20 stopni. W ciągu dnia ta granica zostanie w niektórych miejscach przekroczona, ale też szału nie będzie, oczywiście najchłodniej na Podhalu. Także lokalnie mogą się pojawiać jeszcze słabe, przelotne opady deszczu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Środek tygodnia, początek pięknego dnia. 8 dzień lipca w kalendarzach. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Radio Impuls.

To środowy poranek i muzyka wybrana na lato. 8 dzień lipca w kalendarzach, dziś środa. To również 189 dzień roku. Zacznę od tego, że nie ma dzisiaj żadnych okazji do świętowania. Takich, wiecie, typowych czy nietypowych. Znaczy typowe są, oczywiście są imieniny, są urodziny. Dobra, zacznijmy od imienin. Na liście dzisiaj Elżbieta, Adrian, Prokop, także Adrianna, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adriana przez jedno N, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Adrian, Teobald i Akwila. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Słoneczko coraz bardziej leniwe, coraz później wstaje. Dzisiaj zrobiło to 25 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić 4 minuty przed 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o kwadrans, czyli 15 minut, a potrwa 16 godzin i 31 minut. Trzymaj się, środo!

0: taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
1: Transsyb to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyb na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Po reklamie.
3: Synoptycy dla sporej części województwa lubelskiego wydali dzisiaj ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. No i rzeczywiście te podmuchy mogą nam dzisiaj bardzo mocno komplikować życie. Bądźcie więc ostrożni, a wiatr wieje z zachodu. Termometry w tej chwili w okolicach 15 stopni w Puławach, po południu do stopni 19. Dzisiaj zmienna aura i słońce i chmury, a także słabe przelotne opady deszczu.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie zabrakło emocji, nie zabrakło kontrowersji, nie wiem czego bardziej. Na pewno nie zabrakło też bramek. 3-2, przypomnijmy, Argentyna wygrała z Egiptem. Po kontrowersyjnych decyzjach sędziego cały świat patrzył i widział i nie dowierzał. Z piekła do nieba, z nieba do piekła. Tak można by określić to, co działo się na mundialu. No, nieco mniej ciekawie było oczywiście w kolejnym meczu. Dopiero po karnych Szwajcaria pokonała Kolumbię 4-3. Na kolejne spotkanie będziemy musieli poczekać do jutra. Wtedy już Francja podejmować będzie Maroko, Hiszpania, Belgię. O, coraz ciekawiej, coraz ostrzej robi się na mundialu. U nas przyjemne melodie na wakacyjny czas. Pięknie wam zagramy. To już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy Twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla Was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Na zachodzie Europy robi się coraz bardziej ciepło. U nas na razie w perspektywie wielkich upałów nie widać. Cieplej ma zrobić się pod koniec tygodnia i na początku przyszłego. Czy tak rzeczywiście będzie? No zobaczymy. A szczegóły aktualnej prognozy pogody po naszych wiadomościach, te startują już o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Dziś środa, to 8 dzień lipca, na zegarach godzina 7, u nas pora na kolejne wiadomości.
10: Magdalena Krawczak, zapraszam na poranne wydanie wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od tematu, który zainteresuje podróżnych. Nowa wiata, bezpieczniejsze przystanki i większy komfort pasażerów. W Rykach rozpoczęła się kolejna inwestycja związana z transportem publicznym. Małgorzata Kmieciak.
11: W ramach inwestycji rozebrana zostanie obecna wiata autobusowa oraz znajdujący się obok budynek handlowy. W ich miejscu powstanie nowoczesna, nowa wiata o stalowej konstrukcji. Projekt zakłada także wykonanie nowych ciągów pieszych, utwardzonych miejsc przystankowych dla autobusów, placu manewrowego oraz instalacji oświetleniowej. Jak informują władze Ryk, nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z transportu publicznego. Wartość tej inwestycji to ponad 3 600 000 zł. A zakończenie prac planowane jest w maju 2027.
10: Tymczasem władze Puław pytają mieszkańców o komunikację miejską. Ruszyła ankieta dotycząca potrzeb pasażerów. Miasto zbiera opinie na temat korzystania z autobusów, oczekiwań wobec połączeń i zmian, które mogłyby usprawnić transport publiczny. Wyniki posłużą do przygotowania planu rozwoju komunikacji miejskiej w Puławach i sąsiednich gminach na lata 2026-2037. Link do wirtualnej ankiety znajdziecie na stronie Puławskiego Urzędu Miasta. Mogą ją wypełnić nie tylko puławianie, ale mieszkańcy wszystkich gmin naszego regionu, do których docierają puławskie Emki. Natomiast na puławskich Błoniach toczy się życie, którego na co dzień niemal nie zauważamy. Już w tę niedzielę dzieci, młodzież i całe rodziny będą mogły lepiej poznać świat owadów podczas specjalnego spaceru edukacyjnego. Uczestnicy poznają mieszkańców łąk i terenów zielonych oraz dowiedzą się, dlaczego owady są tak ważne dla przyrody. Niedzielny spacer rozpocznie się o godzinie 11 przy wejściu na Błonia od strony ulicy Kaniowczyków przy betonowym globusie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. A na razie zostawiamy region i sprawdzamy, co nowego w kraju i na świecie.
11: Niebezpieczna pogoda na początek tych wiadomości, głównie na Pomorzu, gdzie wieje silny wiatr związany z niżem Bernadette. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed wichurami wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego. Na Bałtyku prognozowany jest bardzo silny sztorm z powodu warunków pogodowych. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie w Gdańsku. Siły zbrojne USA przeprowadziły serię ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo USA, cytowane przez agencję Reutera. Jak podało amerykańskie wojsko, uderzenie to było odpowiedzią na irańskie ataki na 3 statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. To pierwszy, o którym wiadomo, atak zbrojny USA przeciwko Iranowi od końca czerwca. Wówczas przez kilka dni pomiędzy stronami trwała wymiana ognia. A teraz mundial w porannych wiadomościach. Szwajcaria została ostatnim ćwierćfinalistą Mistrzostw Świata 2026 w nocy polskiego czasu w Vancouver. Szwajcarzy wygrali z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału. U nas teraz dokładna informacja, kto z kim i kiedy w ćwierćfinale mundialu, bo na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zostali już tylko najlepsi. W grze o złoto wciąż są m.in. mistrzowie i wicemistrzowie świata sprzed 4 lat, a każde starcie ćwierćfinałowe zapowiada się ekscytująco. W ćwierćfinałach na drodze rozpędzonych Francuzów stanie zawsze groźne Maroko, które przed 4 laty w Katarze dotarło aż do strefy medalowej. Pierwsze ćwierćfinałowe starcie już w czwartek wieczorem polskiego czasu. Dzień później żelazną defensywę Hiszpanów spróbują skruszyć rozkręcające się z meczu na mecz Belgowie. W sobotę szalejącą na mundialu Norwegię będzie chciała zatrzymać Anglia. A kilka godzin później broniąca tytuł Argentyna zagra ze Szwajcarią. Pierwsze ćwierćfinałowe starcie powtórzę jutro polskiego czasu wieczorem o 22:00.
0: Jak na tę część wakacji? Podobno wszystko w normie, bo dzisiaj w Puławach do 19 stopni, jutro 17, w piątek 18, a w sobotę 21. No i od soboty już taka 20 powinna pojawiać się na termometrach. Uwaga, dzisiaj odczuwalna temperatura może być dużo, dużo niższa, bowiem bardzo silny i porwisty wiatr, przed którym ostrzegają synoptycy, będzie dzisiaj rządził za naszymi oknami, wieje z zachodu. Ciśnienie delikatnie wzrośnie, biometr niestety będzie nie najlepszy. Chciałoby się powiedzieć piękny lipcowy poranek, wakacyjny poranek. No z pogodą bywa różnie, jak słyszeliśmy. I jeszcze dziać się będzie. A u nas wracamy do muzyki wybranej na lato. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się niziutko.
12: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Latem też spoglądamy w gwiazdę, a właściwie nasza wróżka, która sprawdza, co tam u niektórych znaków zodiaku. Dzisiaj na początek bliźnięta. Twoja komunikatywność okaże się dziś największym atutem, dlatego bez obaw przedstawiaj swoje pomysły i pytaj o to, co cię interesuje. Dzień sprzyja podpisywaniu ustaleń, planowaniu wyjazdów i nawiązywaniu nowych kontaktów. Koziorożec, konsekwencja, z której słyniesz, zacznie przynosić pierwsze efekty i da ci poczucie, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Wieczorem warto zwolnić tempo i poświęcić czas na coś, co od dawna sprawia ci przyjemność. Waga! Twoje opanowanie pomoże rozwiązać drobne nieporozumienie, a dzięki temu atmosfera wokół ciebie stanie się znacznie przyjemniejsza. Nie rezygnuj z własnych planów tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie. No i tego się trzymajcie dzisiaj.
1: Radio Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Lato w pełni, sezon wakacyjny nabiera wielkiego rozpędu. Jak się okazuje, we going to Ibiza. No ale pamiętajcie, że trzeba wziąć gruby portfel. Podobno już tam szokują cenami. Na Ibizie woda za 64 zł, złocisty napój 80, burger 160. Takie rzeczy tylko na Ibizie. Niech ktoś mi narzeka na nasze paragony grozy. No cóż, wakacje rządzą się swoimi prawami, bo przecież za przyjemności trzeba płacić. Za pogodę absolutnie nie. No właśnie, jaka będzie u nas? Sprawdzimy za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Po reklamie.
6: Jest środa, 8 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę dla Puław. Dzisiaj tutaj termometr wskaże maksymalnie 21 stopni. O 8 i trochę później, bo o 16 i 17 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc parasol wam się przyda. Wiatr słaby, umiarkowany, a ciśnienie w normie. Tak samo będzie w Końskowoli i Kurowie, w nocy maksymalnie 13 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: środowy poranek i muzyka wybrana na lato. A znakomity aktor, dwukrotny laureat Oscara, Anthony Hopkins. No, już 88 wiosen. W internetach pojawiło się zdjęcie z jego szanowną małżonką tuż przed meczem Anglii z Meksykiem. On oczywiście w koszulce Anglii, ona w koszulce Meksyku. Czyli można by rzec, każdy kibicował swoim. Ale pan Anthony dostał uprzejme, choć jednak złośliwe informacje od swoich fanów. Jeden z nich napisał: proszę zdjąć tę koszulkę, sir. Jest pan Walijczykiem. No i właśnie podkreślano to w komentarzach, że Anthony Hopkins jest Walijczykiem, a nie Anglikiem. Czy prośba została spełniona? No, koszulkę kiedyś i tak trzeba zdjąć, chociażby do prania. A wy komu będziecie kibicowali do końca mistrzostw? No to się jeszcze okaże, prawda?
1: Radio Impuls.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Trochę narzekamy na ceny paliw, ale nie ma co narzekać. Są takie kraje, całkiem niedaleko nas, że jest kłopot, żeby to paliwo kupić. Tak, ale wcale chyba jakoś tak nie współczujemy akurat tym sąsiadom. Co dzieje się po sąsiedzku? Co dzieje się wokół nas? O tym w wiadomościach tego poranka. Kolejna ich porcja punktualnie o 8.
1: Reklama.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Mamy środę, to 8 dzień lipca. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
7: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od tragicznego wypadku na ulicy Krańcowej w Lublinie. Nie żyje 70-letnia kobieta potrącona przez samochód dostawczy. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie przed jednym z bloków mieszkalnych. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 30-letni kierowca dostawczego Renault podczas cofania potrącił idącą seniorkę. Kobieta z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy zmarła. Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i ustalają dokładne okoliczności śmiertelnego wypadku. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Mieszkańcy Bochotnicy, Parchatki i Zbędowic mogą już poznać projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od dziś jest dostępny w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt określa, jak w przyszłości mogą się zmieniać te miejscowości i co będzie można budować na poszczególnych terenach. Do tych planów można zgłosić własne uwagi. Publiczna dyskusja nad projektem odbędzie się 20 lipca w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym, a czas na składanie uwag minie 28 sierpnia. Muzyka jazzowa w tym tygodniu opanowała Puławy. Młodzi muzycy z całej Polski szlifują swoje umiejętności pod okiem mistrzów. A podczas gdy jedni się uczą, inni mogą liczyć na muzyczne atrakcje.
8: W tegorocznej edycji warsztatów jazzowych Spoko Jazz, szanowni państwo, nie zabraknie tradycyjnych wydarzeń koncertowych. Oczywiście zagra dla państwa kadra tegorocznej edycji w Klubie Muzycznym Smok 8 lipca we środę o godzinie 20. Będzie to bardzo ciekawy koncert, który spodoba się zarówno młodszej generacji i miłośników muzyki jazzowej, jak i dorosłym.
7: Mówił Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury. Dodajmy, że każdy wieczór przynosi także wieczorne jam sessions w Klubie Muzycznym Smok. Na razie to wszystkie doniesienia z regionu, a teraz Tomasz Weryński sprawdzi te z kraju i ze świata.
9: Na początek Ankara i drugi dzień szczytu NATO. Dziś początek posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. To kluczowy punkt spotkania w Turcji. Michał Radkowski, witamy. Michale,
10: witam, dzień dobry.
9: Czego możemy się dziś spodziewać?
10: Konkretów. Drugi dzień na szczycie NATO de facto jest tym, w którym zapadają najważniejsze decyzje. Wieczorem mieliśmy 3 kolacje uroczystą z szefami państw i rządów oraz 2 robocze. Jedna na szczeblu ministrów obrony, a druga na szczeblu szefów dyplomacji. Tam zapewne były już prowadzone jakieś rozmowy, ale kluczowe jest dziś. dzisiejsze posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To kilkugodzinne rozmowy prowadzone w gronie szefów państw i rządów. Po ich zakończeniu tradycyjnie powstaje deklaracja końcowa, a jej zapisy zaprezentuje na konferencji dla dziennikarzy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Po zakończeniu szczytu podsumuje Tuwankarze także prezydent Karol Nawrocki, to o czym się mówiło. Najwięcej mówi się natomiast o tym, że przywódcy potwierdzą dziś jedność w obrębie sojuszu, ale też zatwierdzą to, czego od dawna domagał się prezydent Trump, żeby Europa wzięła za swoje bezpieczeństwo większą odpowiedzialność. Ukraina z kolei usłyszy, że może wciąż liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ankara, Michał Radkowski.
9: Mimo końca rządowego programu CPN, Niemcy chwalą sobie ceny paliwa w Polsce. No widać to szczególnie w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza. Beniamin Kubiak-Piłat, Beniaminie, sprawdzałeś różnice po polskiej i niemieckiej stronie Odry. Jak to wygląda w szczegółach?
11: Około 2 zł różnicy w cenie za litr diesla lub bezołowiowej 95 i to na korzyść Polski. Pracownicy stacji benzynowych mówią, że weekendowe promocje na polskich stacjach przyciągają głównie naszych rodaków. Po niemieckiej stronie nie ma takich rozwiązań, a nasi sąsiedzi i tak wolą tankować swoje auta w Polsce.
12: Einmal im Monat.
11: Tankuję raz w miesiącu, pełen bak i kanister. Tu jest po prostu taniej i to dużo taniej, około 40-50 centów. To robi różnicę, zwłaszcza jeśli mieszka się blisko granicy. Usłyszałem na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach.
9: Dzisiejszy poranek zapowiada się w Kazimierzu Dolnym i Janowcu jako łagodny z częściowym zachmurzeniem. Temperatura w pierwszej części dnia wyniesie około 16 stopni Celsjusza, a powietrze pozostanie stabilne. W dalszej części dnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu temperatura wzrośnie do około 20 stopni. W późniejszych godzinach możliwe są krótkie, przelotne opady deszczu.
0: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato. Piękny dzień nam się zapowiada. Żartowałem. Uwaga przede wszystkim na silny wiatr. Słyszeliście o tym w prognozach pogody. Nawet żeglarze chyba nie do końca będą dzisiaj zadowoleni. A my płyniemy dalej. Nasz muzyczny okręt niezmiennie przed do przodu.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy obudzeni, ale kiedy zasypiamy, czasami z naszym organizmem dzieją się dziwne rzeczy. Nie wiem, czy mieliście coś takiego, takie nagłe szarpnięcie ciała, kiedy tak naprawdę zasypiacie. To tak zwany zryw miokloniczny. Standardowo zasypianie powinno ci zająć jakieś 15 minut, a ten zryw zdarza się, bo twoje ciało zrelaksowało się tak szybko, że twój własny mózg wpadł w panikę, uznał, że właśnie umierasz i strzelił ci w żyły dawkę adrenaliny, żeby cię uratować. No nie, no, drogi mózgu, ja dziękuję, bo zdarzyło się. Rzeczywiście, czasami zasypianie bywa bolesne bardziej niż poranne wstawanie. Dzień dobry.
1: Radio Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Ciekawe, czy to będzie epicka opowieść, która podbije kina na całym świecie. Zbiera już znakomite recenzje. To obraz Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Już krytycy chwalą. Zresztą, kiedy na ekranie pojawiają się znakomitości, kiedy obraz rzeczywiście jest dynamiczny, no, podobno akcja też jest całkiem niezła. Ja wybieram się do kina, kiedy za oknami zrobi się powyżej 30 stopni i wtedy z przyjemnością będę oglądał każdy film, jaki pojawi się na ekranie. Na razie chyba nam jednak taka sytuacja nie grozi. Co w pogodzie, o tym za kilka chwil.
1: Radio Impuls.

0: Polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh! Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Około 20 stopni Celsjusza zobaczymy dziś na termometrach w Wąwolnicy i Żyżynie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie. Synoptycy zapowiadają tutaj opady deszczu do godziny 10 i potem około 16. W ciągu dnia pojawią się liczne przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni będzie słaby. Ciśnienie utrzyma się w normie, wieczorem temperatura obniży się do około 15 stopni.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. A na pierwszy rzut oka ta informacja wyglądała jak jakiś wakacyjny żart. Ale niestety dość tragiczny w konsekwencjach. Rzecz działa się w Argentynie. Pewien instruktor udzielał lekcji 22-letniej kursantce, która już samodzielnie przejęła stery. Według relacji kursantki instruktor powiedział do niej: wiesz co masz robić. A i potem mówi: leć dalej. Zdjął słuchawki, odłożył telefon, odpiął pasy bezpieczeństwa i otworzył drzwi kabiny. I po prostu wysiadł. A było to 250 metrów nad ziemią. Nie. Jeśli pytacie, niestety nie miał spadochronu. Wszyscy zszokowani całą sytuacją. Kursantka dzięki procedurom, których się nauczyła, bezpiecznie wylądowała. Niestety sam instruktor oczywiście nie przeżył. No cóż, kryzys dopada każdego. Nawet takich twardzieli jak piloci. Jeśli nie potraficie sobie poradzić z własnymi demonami, koniecznie szukajcie pomocy. Bo wakacje to nie zawsze. Tylko i wyłącznie czas radości i beztroski.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Do niej wrócimy sobie po godzinie 9:00. A u nas coś z historii. Tak jest. 8 dnia lipca, przed laty, dokładnie w 1899 roku w stoczni Wulkan w Szczecinie zbudowano japoński krążownik pancerny Yakumo. Wiedzieliście, że takie rzeczy również powstawały blisko nas? Bieżące i najważniejsze wiadomości już za kilka chwil. Startujemy o 9:00.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 9:00, w środę o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
10: Nowe utrudnienia na trasie S17 niedaleko Żyżyna. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. W miejscowości Osiny między węzłami Kurów Zachód i Żyżyn trwa wyciąganie ciężarówki, która wpadła do przydrożnego rowu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a na czas działań służb zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Przejazd odbywa się wyłącznie lewym pasem, a o utrudnieniach informują tablice zmiennej treści. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń służb.
11: Dzieje się na drogach.
10: Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz podkreślamy. Hulajnoga elektryczna nie zastąpi roweru dla 2 osób. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa po wypadku w Lubartowie. 2 piętnastolatki, które poruszały się jedną hulajnogą i nie miały założonych kasków, straciły równowagę i przewróciły się na jezdnię. Obie z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Ta sytuacja pokazuje, że nie wszyscy pamiętają o czerwcowej nowelizacji przepisów, która dotyczy osób do 16 roku życia, mówi nadkomisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
12: Te regulacje, które weszły właśnie od 3 czerwca, są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których upadek nawet przy niewielkiej prędkości może doprowadzić do bardzo poważnych urazów głowy. Kask to jest jeden z najprostszych sposobów, aby ograniczyć skutki tego typu zdarzeń.
10: Natomiast młodzi miłośnicy piłki nożnej z powiatu kozienickiego dostaną szansę na rozwój swoich umiejętności. Powstanie kadra powiatu kozienickiego do lat 9 dziewcząt i chłopców. To efekt umowy podpisanej przez powiat z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej. W ramach projektu wartego 9 tysięcy złotych dzieci z rocznika 2017 wezmą udział w konsultacjach, treningach, zgrupowaniach oraz turniejach. turniejach sportowych. Projekt ma nie tylko rozwijać piłkarskie talenty, ale także zachęcać dzieci do aktywności i integrować lokalne środowisko sportowe. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat. Tomasz Weryński.
13: Na początek w Ankara, gdzie dziś drugi dzień szczytu NATO, prezydent Karol Nawrocki mówił o najważniejszych zagadnieniach, z którymi Polska przyjechała do Turcji.
14: Trzy zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie: budowanie solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
13: Tyle prezydent. W Ankarze jest też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Kanada kolejnym krajem bez polskiego ambasadora. Placówka w Ottawie może być kolejną, o której obsadzenie będzie toczył się spór na linii MSZ Pałac Prezydencki. O poranku na linii Waszyngton i Paweł Żuchowski. Pawle, co udało Ci się ustalić?
15: Dzień dobry. Do Polski wrócił właśnie ambasador Witold Dzielski, który stanowisko w Kanadzie objął 28 kwietnia 2022 roku. Jego kadencja minęła. Otrzymałem też potwierdzenie z rządu Kanady, że kraj ten wydał zgodę na powołanie na stanowisko polskiego ambasadora w Kanadzie byłego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Liska. Stosowne dokumenty zostały przesłane do Polski. Nic nie wskazuje jednak na to, by nominację Liska podpisał prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, poproszony przeze mnie o komentarz do sprawy, napisał, że zgodnie z konstytucją ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych. Jednak dodał, że szef MSZ Radosław Sikorski nie potrafi znaleźć języka współpracy. Do czasu powrotu do praktyki współpracy zgodnej z konstytucją RP trudno jest spodziewać się przełomu w tej sprawie. Napisał, co chyba jasno brzmi, że Lisek nie ma co liczyć na podpis.
13: Faza 1/8 finału mundialu już za nami. W grze o Mistrzostwo Świata zostało 8 reprezentacji: Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Argentyna i Szwajcaria. Ostatnie dwie przepustki do ćwierćfinału wywalczyli Argentyńczycy po szalonym zwycięstwie nad Egiptem. No i Szwajcarzy, którzy dopiero w rzutach karnych pokonali Kolumbię. Środa będzie pierwszym od początku fazy pucharowej dniem bez meczów. Ćwierćfinały ruszają jutro.
16: Dzisiaj na termometrach około 20 stopni Celsjusza zobaczymy w Kurowie i Dęblinie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie z przejaśnieniami pojawiającymi się w pierwszej połowie dnia. W godzinach około 16 i 17 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które będą krótkie, lecz wyraźne, dlatego parasol zdecydowanie się przyda. W nocy maksymalnie 13 stopni.
0: 8 dzień lipca, fantastyczny dzień, dzień bez specjalnych okazji do świętowania, tak więc dzisiaj urodzonym, a także solenizantom składamy jeszcze raz najlepsze życzenia o poranku.
2: Radio Impuls.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato, przenosimy się do Londynu. Taylor Swift została pobita. Znaczy, właściwie pobity został jej rekord. Rekord w długości rezydentury w jednym miejscu. Stadion Wembley stał się areną pobicia rekordu Guinnessa. 12 razy podczas swojej rezydentury pod rząd wystąpił tam Harry Styles. Wcześniej najdłuższy cykl koncertów na tym stadionie należał do grupy Coldplay, która rok temu zagrała 10 razy, natomiast 8 koncertów zagrała Taylor Swift. No i Harry Styles został mistrzem świata, znaczy mistrzem Londynu, mistrzem rekordu Guinnessa. U nas też duże koncerty cieszą się ogromnym popularnością. No ciekawe, czy któryś z polskich artystów odważy się kiedyś na taką rezydenturę, żeby na jednym potężnym obiekcie zagrać kilka bądź też kilkanaście koncertów pod rząd. No, wyzwanie czeka.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.

0: 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: 20 stopni tyle, zobaczymy. Dzisiaj na termometrach w Puławach i Końskowoli, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie utrzymujące się przez większą część dnia. W pierwszych godzinach aura pozostanie stabilna z licznymi przejaśnieniami i spokojnym przebiegiem pogody. W godzinach popołudniowych pojawią się jednak opady deszczu. Noc będzie rześka z temperaturą spadającą do około 13 stopni.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Na lato oczywiście wygodne ciuszki. Artysta zwany Skolimem. Po perfumach, po kiełbaskach, które niekoniecznie były fantastyczne, zaproponował coś nowego swoim fanom. Majciochy, tak jest, i to w dwóch rozmiarach, czyli normalne bokserki i takie, wiecie, całkiem wykrojone. No, cena powala, są w jednym kolorze, czarnym, jedynym słusznym, 89 zł za bokserki. Do tego jeszcze kontrowersyjny napis na gumeczce i to chyba ma przyciągnąć jego fanów. Swoją drogą, to tylko para majciochów za prawie 9 dych. No, żeby się naprawdę pochwalić, to trzeba będzie je nosić na spodniach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Narzekamy troszeczkę na pogodę. A co tam? A co byście powiedzieli na takie miejsce, które jest w Wenezueli? Tam pioruny walą nawet przez 300 nocy w roku i to przez bite 10 godzin z rzędu. O, jest to piekło, zwłaszcza dla naszych czworonożnych przyjaciół, które boją się burzy. A czy u nas podobne zjawiska się pojawią? Sprawdzimy w prognozie pogody po wiadomościach.
1: Reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
1: Po reklamie.
0: To już 10 na zegarach, jest środa, to 8 dzień lipca. Przed nami kolejna porcja wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Ponad 420 uczniów puławskich szkół podstawowych przystąpiło w maju do egzaminu ósmoklasisty. Miasto podsumowało ich wyniki. Z zadaniami z języka polskiego najlepiej poradzili sobie uczniowie szkoły podstawowej nr 4, osiągając średnio ponad 76%. Drugie miejsce zajęła dziewiątka, a trzecie szkoła podstawowa nr 11. Z matematyki najlepiej wypadła szkoła podstawowa nr 9, której uczniowie uzyskali średnio prawie 69,5%. Kolejne miejsca zajęły szkoły nr 4 i 2. Najwyższe wyniki z języka angielskiego ponownie należały do szkoły podstawowej nr 9. Średnia wyniosła ponad 89%. Na drugim miejscu znalazła się szkoła nr 4, a na trzecim szkoła nr 11. Teraz absolwenci podstawówek czekają na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. A my zwracamy się teraz do rodziców małych dzieci z gminy Gniewoszów. Rusza rekrutacja do nowego żłobka. Wypełnione karty zgłoszeniowe można składać do 17 lipca w siedzibie żłobka przy ulicy Konopnickiej. Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona 20 lipca. W pierwszej kolejności miejsca otrzymają dzieci mieszkające na terenie gminy Gniewoszów. Latem nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby dobrze się bawić. Przekonają się o tym dzieci, które wezmą udział w letnich zajęciach organizowanych przez filię nr 2 Biblioteki Miejskiej w Puławach. O szczegółach mówi Katarzyna Kuciara.
4: Filia nr 2, znajdująca się przy ulicy Sienkiewicza 7, serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat na wakacyjne zajęcia. Zajęcia będą odbywały się 15 lipca i 12 sierpnia. W programie m.in. są warsztaty oceaniczne, tworzenie zakładek metodą dekupaż, kwiatowa fotobudka, wodne eksperymenty, ale także wspólne czytanie i ciekawe wakacyjne polecajki książkowe. Spotkania będą prowadzone przez Karolinę Sumorek, pracownicę filii nr 2, także Izabelę Stępniewską, florystkę. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcam do zapisów osobiście w filii nr 2 lub pod numerem telefonu 81 45 11 982.
3: Na razie to wszystko z regionu. Pora na kraj i świat.
5: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, powiedział przed rozpoczęciem Rady Północnoatlantyckiej w Ankarze Karol Nawrocki. Polski prezydent przyznał, że rozmawiał wczoraj krótko z Donaldem Trumpem. W faktach ponownie stolica Turcji i nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy, Michale. Witam. Wiadomo, o czym rozmawiali obaj prezydenci?
6: No, z tego, co mówił Karol Nawrocki, wynika, że rozmawiali o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i zacytuję prezydenta, ta sprawa wygląda bardzo dobrze. W swoim krótkim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że budowanie relacji transatlantyckich jest jednym z kluczowych celów tego szczytu.
7: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą.
6: Prezydent przekazał, że rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że mimo ostatnich napięć między Polską a Ukrainą trzeba rozmawiać z sąsiadami i podkreślił, że to Rosja wciąż pozostaje głównym i wspólnym wrogiem nie tylko naszych dwóch państw, ale całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ankara, Michał Radkowski.
5: Nawet w listopadzie możliwa jest ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Wciąż nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie mieszkańcy pójdą do urn, aby wybrać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Maciej Sołtys ze mną w studiu. Witam.
8: Dzień dobry.
5: Maćku, początkowo pojawiał się termin wyborów w sierpniu. Skąd więc takie opóźnienie?
8: Postanowienie w sprawie ostatniego protestu wyborczego nie jest jeszcze prawomocne. Jeśli wpłynie zażalenie, najpierw rozpoznaje sąd apelacyjny, a to może się stać nawet po 20 sierpnia. Dopiero wtedy zaczną biec terminy na ogłoszenie przedterminowych wyborów. Kodeks wyborczy mówi tu o 90 dniach od referendum, ale jest też drugi przepis, podkreśla sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
9: Który w przypadku skarg do sądów administracyjnych przewiduje, że wybory rozpisuje się w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Ja bym powiedział, że trzeba będzie te wybory przeprowadzić w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia sądu okręgowego.
8: No a to oznaczałoby, że wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet na przełomie października i listopada.
5: Dzisiaj słupki na termometrach pokażą 19 stopni Celsjusza w Nałęczowie i Baranowie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie z przejaśnieniami w pierwszej części dnia. Po południu możliwe są chwilowe opady deszczu, wiatr będzie silny, północno-zachodni, ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, a wieczorem temperatura zacznie spadać, osiągając 13 stopni.
0: Środa, 8 dzień lipca, to w kalendarzach już po godzinie 10, a w tej godzinie podpowiemy Wam, jak miło i aktywnie spędzić czas w naszym regionie. Zapraszam i polecam.
10: Radio Impuls.

0: Radio Impuls z propozycjami na drugi tydzień wakacji. W Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika trwają kolejne warsztaty jazzowe Spoko Jazz. W wydarzeniu towarzyszą koncerty i jam sessions, a już dzisiaj odbędzie się koncert kadry warsztatów. O godzinie 20 w klubie muzycznym Smog wykładowcy i instruktorzy zaprezentują swoje umiejętności w kameralnej atmosferze. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Brzmi ciekawie?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
5: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.
7: Dziś temperatura w Kazimierzu Dolnym i Janowcu wzrośnie maksymalnie do około 20 stopni Celsjusza, a przez cały dzień przewidywane jest całkowite zachmurzenie. W godzinach popołudniowych synoptycy przewidują opady deszczu. Wiatr będzie dość silny, zachodni, ciśnienie będzie stabilne. W nocy maksymalnie 13 stopni.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wakacje to nie tylko czas sportowych wyzwań. W Puławach można wyruszyć także w maraton czytelniczy. O szczegółach mówi Katarzyna Kuciara z Puławskiej Mediateki.
1: Od 1 lipca rozpoczęliśmy wakacyjną zabawę dla dzieci w wieku 3-15 lat. Zabawa jest organizowana przez filię numer 2 znajdującej się przy ulicy Sienkiewicza 7 i polega ona przede wszystkim na tym, że każde z dzieci w wymaganym przedziale wiekowym wybiera sobie jedną z trzech kart będących maratonem czytelniczym na wybranym dystansie 10, 21 lub 42 książek i oczywiście w czasie wakacji od tego 1 lipca do 31 sierpnia odwiedza filię numer 2, wypożycza książki, po czym za każdą wypożyczoną książkę otrzymuje pieczątkę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Był rok pański 975. Podobno wydarzyło się to właśnie 8 lipca. Wtedy to Edward Męczennik został królem Anglii. Królem Anglii Karol jest teraz, a nasi dziennikarze na posterunku. Za chwilę porcja kolejnych najważniejszych wiadomości.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasza.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 11:00, w środę przed południem przyszła pora na kolejne wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls, a na początek gmina Stężyca, gdzie poprawi się stan kolejnych lokalnych dróg. Wójt Zbigniew Chlaściak podpisał umowy na realizację dwóch zadań o łącznej wartości blisko 700 tysięcy złotych. Prace remontowe obejmą drogi w Brzezinach oraz ulice w samej Stężycy. Wśród nich Powiśle, Sieciechowską, Studzienną, Kościuszki, Krzywą, Nową i Ogrodową. W ramach inwestycji pojawią się nowe nawierzchnie asfaltowe, zostaną poprawione pobocza, a kierowcy i mieszkańcy zyskają większy komfort i bezpieczeństwo podróżowania. A jak często powinny kursować puławskie M-ki i jakimi trasami? Swoje zdanie w tych sprawach mogą wyrazić mieszkańcy Puław i okolic. Miasto przygotowało ankietę, w której pyta o to, jak mieszkańcy korzystają z komunikacji miejskiej i jakie zmiany chcieliby w niej zobaczyć. Zebrane odpowiedzi mają pomóc w zaplanowaniu jej rozwoju w najbliższych latach. Link do wirtualnej ankiety znajdziecie na stronie Puławskiego Urzędu Miasta. Mogą ją wypełnić nie tylko puławianie, ale mieszkańcy wszystkich gmin naszego regionu, do których docierają M-ki z Puław. A wakacje to nie tylko wyjazdy i wypoczynek nad wodą. Na tych, którzy zostają w mieście, czekają między innymi seanse filmowe. O repertuarze puławskiego kina Sybilla mówi Katarzyna Gańska z obsługi widza.
9: Do 11 lipca zapraszamy wszystkich miłośników science fiction na film Supergirl, która niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.
8: Będzie też coś dla najmłodszych.
9: Do 28 lipca w naszym kinie gramy animację Minionki i Straszydła. To nowa, szalona historia o tym, jak minionki podbiły Hollywood, stały się gwiazdami filmowymi, wypuściły potwory na świat, a następnie połączyły siły, aby spróbować ocalić planetę przed chaosem, które właśnie wywołały.
8: Aktualny repertuar jest dostępny na stronie internetowej Puławskiego Kina oraz w mediach społecznościowych. Region na razie za nami, zmieniamy perspektywę na kraj i świat.
10: Dziś nad ranem ewakuowano obóz harcerski we Fromborku w Warmińsko-Mazurskim po przejściu gwałtownej burzy. Część namiotów została uszkodzona, a przewrócone drzewo spadło na budynek gospodarczy. Nikomu nic się nie stało, mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
11: Po godzinie 3 nad ranem kierownik obozu harcerskiego Husiec Bartoszyc stacjonującego we Fromborskiej harcerskiej bazie obozowej w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjął decyzję o przeniesieniu uczestników z namiotów do stałej infrastruktury bazy.
10: Strażacy zdecydowali o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku. W związku z wichurą ewakuowano też obozy harcerskie na Pomorzu. Ostatecznie do bezpiecznych miejsc przeniesiono uczestników 15 obozów, a strażacy interweniowali 51 razy. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów podstawówek i w przedszkolach jeszcze dziś może trafić na biurko prezydenta. W piątek uchwalone przez Sejm przepisy jednogłośnie poparła Senacka Komisja Edukacji. Dziś ma się nimi zająć Senat. Ponad 81% wszystkich tegorocznych absolwentów zdało maturę. Te najnowsze dane opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W jej siedzibie jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
12: Tak, dzień dobry.
10: Magdo, najlepiej egzamin poszedł licealistom?
12: Zdecydowanie. Ich wynik to prawie 86%, a prawo do poprawki ma niespełna co dziesiąty. Trochę słabiej wypadli absolwenci techników. Maturę zdało niewiele, ponad 70% i prawie co piąty może poprawiać maturę w sierpniu, a ze mną jest dyrektor dyrektor CK, pan Robert Zakrzewski. Panie dyrektorze, jak poradzili sobie uczniowie z tych podstawowych, obowiązkowych przedmiotów?
0: Równie dobrze jak w poprzednich latach. I tak język polski odsetek sukcesu to 94%, matematyka 86%, język angielski 95%.
12: Jeżeli uczniowie mają prawo do poprawki, to dokumenty trzeba złożyć do 15 lipca, to pisemne oświadczenie albo do dyrektora szkoły, albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Sprzed Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Magdalena Greinert.
10: Około 20 stopni Celsjusza zobaczymy dziś na termometrach w Janowcu i Żyżynie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie. Synoptycy zapowiadają tutaj opady deszczu około godziny 16. W ciągu dnia pojawią się liczne przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni może być silniejszy. Ciśnienie ma być w normie. Wieczorem temperatura obniży się do około 15 stopni.
7: I to tyle, i to już, jeśli chodzi o pierwszą część naszego środowego spotkania. Dziękuję za ten poranek. Trzymajcie się dzisiaj mocno, bo wiatr będzie nam dokuczał. A ja zapraszam jutro o poranku. Marek Moc, dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
5: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grainplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grainplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty.

0: artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj na termometrach 20 stopni Celsjusza zobaczymy w Kurowie i Dęblinie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie z przejaśnieniami pojawiającymi się w pierwszej połowie dnia. W godzinach około 16 i 17 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które będą krótkie, lecz wyraźne, dlatego parasol zdecydowanie się przyda. Wiatr ma być silny północno-zachodni.
6: Słuchasz.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greinplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greinplast. Razem budujemy polską jakość.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.
7: Właśnie minęło południe, jest środa, a u nas rozpoczynają się wiadomości.
8: To jest Radio Impuls i czas na nowe wydanie wiadomości. Magdalena Krawczak, zapraszam. Jeśli wybieracie się do Lublina i kierujecie się dawną drogą krajową od strony Puław, uważajcie na utrudnienia na Alei Sikorskiego. Po potrąceniu pieszego całkowicie zablokowany jest wjazd w aleję od strony Ronda Honorowych Krwiodawców w kierunku Alei Solidarności. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy przechodził przez jezdnię, gdy kierowca ciężarówki zatrzymał się, aby go przepuścić. Chwilę później mężczyzna został potrącony przez samochód osobowy jadący lewym pasem. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Gdzie będzie można budować domy, a gdzie powstaną tereny zielone albo nowe drogi? Takie kwestie określa projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bochotnicy, Parchatki i Zbędowic. Dokument jest już dostępny w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy mogą zapoznać się z jego zapisami i zgłaszać swoje uwagi. Publiczna dyskusja nad projektem odbędzie się 20 lipca w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym, a całe konsultacje potrwają do 28 sierpnia. A w tym tygodniu w Puławach rozbrzmiewają dźwięki saksofonów, trąbek i fortepianu. Miasto gości uczestników warsztatów Spoko Jazz. Ale nie tylko adepci muzyki jazzowej korzystają podczas tego tygodnia, wyjaśnia Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
9: W tegorocznej edycji warsztatów jazzowych Spoko Jazz, szanowni państwo, nie zabraknie tradycyjnych wydarzeń koncertowych. Oczywiście zagra dla państwa kadra tegorocznej edycji w Klubie Muzycznym Smok 8 lipca we środę o godzinie 20. Będzie to bardzo ciekawy koncert, który spodoba się zarówno młodszej generacji i miłośników muzyki jazzowej, jak i dorosłym.
8: Warsztaty potrwają do tej niedzieli i przyniosą jeszcze wiele atrakcji. My mamy dziś dla Was podwójne zaproszenia na jazzowe koncerty. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Radia Impuls. Na razie tyle z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy.
0: Porozumienie pokojowe z Iranem przestaje obowiązywać, oświadczył na szczycie NATO w Ankarze prezydent USA Donald Trump. Po atakach z obu stron, do których doszło minionej nocy, amerykański przywódca nazwał Irańczyków chorymi ludźmi i dodał, że nie chce mieć już z nimi nic wspólnego. Donald Trump nie szczędził też krytyki pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem bardzo zły na NATO. Dokładamy do sojuszu o wiele za dużo pieniędzy. Miliardy dolarów za dużo. To jest nie fair, mówił prezydent USA na wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Markiem Rutte. Nazywając Hiszpanię okropnym sojusznikiem, Trump poinformował, że nakazał sekretarzowi skarbu wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z tym krajem. Porywy wiatru na Mierzei Wiślanej sięgają teraz 90 km na godzinę, a w nocy było to nawet 120 km na godzinę. Strażacy mają pełne ręce roboty, co chwilę spływają do nich kolejne zgłoszenia. W Krynicy Morskiej jest teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak wygląda teraz miasto.
6: W całym mieście słychać pracujące piły spalinowe, na ulicach i chodnikach leżą połamane gałęzie, a strażacy co chwilę dostają kolejne zgłoszenia.
10: Każde zdarzenie, wie pan, to jest inne. No, są różne drzewa, teraz tak deszcz popadał, klony są ciężkie, trochę dostały wiatru i też się łamią. Nie?
6: Mówi Zenon Grejkowski, prezes OSP z Krynicy Morskiej. Najtrudniejsza akcja trwa przy apartamentowcu, na który przewróciło się całe drzewo. Do jego usunięcia potrzebny był dźwig i podnośnik.
10: Nie można tego drzewa po prostu ściąć, położyć na ziemi i wtedy go usuwać. Nie? Trzeba, mówię, bez dźwigu by się nie obeszło.
11: 8 lat tutaj jestem. Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem.
12: Bardzo wiało przez całą noc. Idziemy zobaczyć, jakie to spustoszenia teraz porobił wiatr.
6: Przyznają z kolei mieszkańcy i turyści. Jeszcze wczoraj ze względów bezpieczeństwa ewakuowano także 380 harcerzy z obozów na Mierzei Wiślanej. Dzieci noc spędziły w szkole w Sztutowie i Gminnym Ośrodku Kultury.
7: Różno dzisiaj będzie szukać pogodnego nieba. Na pewno będą przydatne jeszcze parasole. Chwilami opady deszczu w połowach mogą być dosyć intensywne. I to tu właśnie termometry dzisiaj wskazywać będą maksymalnie 21 stopni. Trochę chłodniej będzie w Lublinie. Wzmaga się też wiatr i bardzo możliwe, że zwłaszcza we wschodniej części województwa lubelskiego może dzisiaj dosyć mocno dmuchać. To jest sam środek dnia, to jest sam środek tygodnia. Mamy 8 lipca, dzień tygodnia, wiadomo, środa. Elżbieta, Adrian i Prokop dzisiaj świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego, także urodzonym 8 lipca. A razem z wami do 17 od tej pory będzie Łukasz Tymków. Dzień dobry, zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Nie tak dawno temu składaliśmy życzenia tym, którzy mają imieniny i urodziny. Sprawdźmy, kto jeszcze urodził się w tym dniu i kogo możemy znać z historii. Ferdynand von Zeppelin, konstruktor sterowców, John Rockefeller, uważany za najbogatszego człowieka w historii świata i ten, który założył słynną fundację Rockefellerów. To również generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Leszek Kucharski, czyli nasz najlepszy tenisista stołowy, ale także piosenkarka John Osborne, Marek Horczyczek, czyli taki pan, który mówi o pogodzie Polsacie. Dziś swoje urodziny obchodzi również Wanda Kwietniewska, liderka zespołu Wanda i Banda. To jeszcze raz od całej naszej redakcji wszystkiego najlepszego, no i 100 lat.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy Twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla Was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.

0: aż wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Dziś jeszcze możliwe silniejsze powiewy wiatru. To będzie wiatr zachodni. Temperatura maksymalna w Lublinie 20 stopni, 21 w Puławach. Tyle ma wynieść. No i warto mieć za sobą parasol. Opady mogą być chwilami dosyć intensywne. Nocą nie powinno padać, ale jutro w ciągu dnia też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, no i dosyć silnego wiatru. Synoptycy przewidują, że w Lublinie jutro będzie 18, a w Puławach maksymalnie 20 stopni.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Słuchacie Radia Impuls, w którym teraz będziemy mówili o takiej imprezie, która trwa tydzień. Dokładnie ten tydzień, w którym Puławy rozbrzmiewają jazzem. Wszystko za sprawą kolejnej edycji warsztatów jazzowych Spoko Jazz, które rozpoczęły się w ubiegłą niedzielę. I ja dzisiaj będę miał dla was wejściówki na ten koncert. Właściwie już je mam i już możecie zacząć się interesować, jak je zdobyć. A do tego potrzebny będzie nasz profil na Facebooku. To tam właśnie znajdziecie sposób, jak zdobyć darmowe wejściówki na dzisiejsze warsztaty. A więcej na ten temat będziemy jeszcze mówili na pewno dziś przed 17.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mówi się, że środa zginie, tydzień minie, ale na razie ta środa jest w samym środku niemalże. No dobra, niech będzie. Pierwsza godzina popołudnia już właściwie za nami, za chwilę 13 i pojawią się u nas wiadomości. A po 13 oczywiście nie zabraknie muzyki wybranej na lato.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: zaprasza.
1: Po reklamie.
2: Właśnie minęła 13, zapraszamy na wiadomości.
3: Czas na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Jedna hulajnoga, dwie osoby i brak kasków. To nie skończyło się dobrze. W Lubartowie dwie 15-latki podczas wspólnej jazdy straciły równowagę i przewróciły się na jezdnię. Obie z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem jednoosobowym, a przewożenie pasażera znacznie zwiększa ryzyko wypadku. Mundurowi apelują też o zakładanie kasków, szczególnie przez najmłodszych użytkowników jednośladów.
4: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń.
3: Mówiła nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji. A aktywni zawodowo rodzice i opiekunowie maluchów mogą już szykować dokumenty. W Gniewoszowie ruszyła rekrutacja do nowego żłobka. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci mieszkające na terenie gminy Gniewoszów. Wypełnione karty zgłoszeniowe muszą trafić do placówki przy ulicy Konopnickiej do 17 lipca. 3 dni później zostanie ogłoszona lista przyjętych dzieci, a rodzice podpiszą umowy. O szczegółach rekrutacji informują też władze gminy Gniewoszów. Tymczasem lokalna piłka nożna czeka na kolejne talenty. KS Wisła Puławy otworzyła nabór do kobiecej drużyny. Zaproszenie jest skierowane do dziewcząt z roczników 2011-2013, które chcą rozwijać swoje piłkarskie umiejętności i trenować w klubie. Żeby dołączyć do zespołu, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres drużyna@kswislapulawy.pl. Na razie region za nami, pora na kraj i świat.
5: Sekretarz generalny NATO chwali Polskę. W Ankarze na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego od niemal 2 godzin za zamkniętymi drzwiami rozmawiają prezydenci i premierzy państw członkowskich NATO. Efekty ich spotkania poznamy wkrótce. Ale jeszcze przed wejściem na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej głos zabrał m.in. sekretarz generalny Sojuszu. Pan Michał Radkowski, witamy Cię ponownie.
6: Dzień dobry, witam ponownie.
5: Michale, co konkretnego o naszym kraju mówił Mark Rutte?
6: Szef NATO powiedział, że jesteśmy krajem, który bardzo mocno inwestuje w swoje siły zbrojne. W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele. Reformujecie swoje siły zbrojne, wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego amerykańskiego polityka. Ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się tu w Ankarze z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, a wczoraj późnym wieczorem rozmawiał w wąskim gronie szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wspólnie mieli ustalić, że kraje Europy Południowej i Wschodniej powinny być reprezentowane w zwiększaniu zdolności regionu do obrony. Mówili też o konieczności bycia gotowym na rosyjskie prowokacje.
5: 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości. Przed liceum imienia Hoffmanowej przy ulicy Chorzej w Warszawie jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, czy wyniki zaskoczyły?
7: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań. Zdarzają się i 100% wyniki, a stres zaczął się z samego rana od ustawienia budzika na 8 i zalogowania na stronę, żeby zobaczyć swój wynik. I jakie były reakcje?
8: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
9: No euforia, no.
8: No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam.
10: Podstawowego angielskiego mam 100%, a tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
2: Dziś jeszcze mogą pojawić się deszcze, no ale nie chodziło o wiersz, tylko o ostrzeżenie, żebyście nie zapominali za sobą brać parasoli. W Puławach maksymalnie dzisiaj 21 stopni Celsjusza, trochę chłodniej w Lublinie, bo 20. Jutro temperatura jeszcze się obniży, no i zejdziemy poniżej 20, zwłaszcza w Lublinie, bo w Puławach będzie równo 20 stopni. To maksymalne przewidywania na jutro. Pamiętajcie też, że czwartek będzie też deszczowym dniem, do tego wszystkiego może wiać dosyć silny wiatr. Wyobraźcie sobie, że mamy dzień bez święta nietypowego. No cóż, podobno brak okazji też jest okazją. Na pewno jest okazja, żeby przypomnieć, że to już 8 dzień lipca i to jest środa, 189 dzień roku. A razem z wami do 17:00 Łukasz Tymków.
0: Radio Impuls.

0: Radio.
1: A teraz przypomnienie w Radiu Impuls o tym, że można zdobyć podwójne zaproszenie na jazzowe koncerty, które w tym tygodniu odbywają się w Puławach. Wszystko w ramach kolejnej edycji warsztatów jazzowych Spoko Jazz, które odbywają się w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. W tej godzinie jeszcze powiemy, co Was czeka zarówno dziś, jak i w piątek i w sobotę. A jeśli Wy chcecie zdobyć wejściówki na te wyjątkowe koncerty, bo dodajmy, że jest to granie na żywo i sporo w tym improwizacji, koniecznie wejdźcie na nasz profil na Facebooku. Tam wszystkie zasady i to, jak zdobyć wejściówki.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami

0: No i znów zaczniemy odczuwać więcej ciepła. A jeśli ktoś tęskni za upałami, no to w przyszłym tygodniu z pewnością będzie zadowolony.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Cały czas przypominam, że możecie zdobyć wejściówki na dzisiejszy koncert, albo piątkowy, czy też sobotni. Te koncerty, które odbywają się w ramach warsztatów jazzowych Spoko Jazz w Puławach. O tym, co będzie można usłyszeć w piątek i w sobotę, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Domu Chemika.
1: Występ uczestników warsztatów wokalnych pracujących w klasie wokalnej w towarzystwie sekcji muzycznej wybitnych polskich muzyków też ciekawie się zapowiada 10 lipca w piątek. Natomiast sobota 11 lipca to już jest galowa, finałowa akcja muzyczna naszych tegorocznych warsztatów jazzowych. Grupa 80-osobowa z całej Polski zaprezentuje swoje umiejętności, talenty, pasje.
0: A wy wchodzicie na naszego radiowego Facebooka i tam odczytujecie instrukcje, jak zdobyć wejściówki na koncerty.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To już tak chyba niemal tradycyjnie. Będę wspominał teraz, że niedługo wybije 14 i wśród naszych słuchaczy zapewne przybędzie tych, którzy mają dzisiaj już wolne. Pierwsza zmiana będzie kończyła pracę, a my ciężko pracujemy, żeby dobrze was poinformować o tym, co w regionie, w kraju i na świecie.
1: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Impuls. Minęła 14. Czas na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Nie udało się uratować życia 70-letniej kobiety potrąconej na ulicy Krańcowej w Lublinie. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policjanci. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie przed jednym z bloków mieszkalnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-letni kierowca samochodu dostawczego korzystał z chodnika, a podczas cofania potrącił idącą seniorkę. Kobieta zmarła w szpitalu mimo podjętej reanimacji. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Lato w mieście nie musi być nudne. Udowadnia to Biblioteka Miejska w Puławach, która szykuje wakacyjne atrakcje dla najmłodszych.
6: Filia numer 2, znajdująca się przy ulicy Sienkiewicza 7, serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat na wakacyjne zajęcia. Zajęcia będą odbywały się 15 lipca i 12 sierpnia. W programie m.in. są warsztaty oceaniczne, tworzenie zakładek metodą dekupaż, kwiatowa fotobudka, wodne eksperymenty, ale także wspólne czytanie i ciekawe wakacyjne polecajki książkowe. Spotkania będą prowadzone przez Karolinę Sumorek, pracownicę filii numer 2, także Izabelę Stępniewską, florystkę. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcam do zapisów osobiście w filii numer 2 lub pod numerem telefonu 81 45 11 982.
5: Mówiła Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach. A już w tę niedzielę nadarzy się okazja, żeby sprawdzić, kto mieszka wśród traw i kwiatów na puławskich błoniach. Wycieczka edukacyjno-przyrodnicza dla całych rodzin to propozycja działu zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Uczestnicy lepiej poznają życie owadów i dowiedzą się, dlaczego te małe stworzenia są potrzebne przyrodzie. Niedzielny spacer rozpocznie się o godzinie 11 przy wejściu na błonia od strony ulicy Kaniowczyków przy betonowym globusie. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego już trwają zapisy. Na razie to wszystko z regionu. Pora na wieści z kraju i ze świata.
7: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację oraz wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby, przypominając o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w jej wojnie z Rosją. Ten temat na pewno powróci w popołudniowych faktach. Polska tymczasem jest w grupie 9 państw Unii Europejskiej, które chcą, by Ukraina mogła za unijne pieniądze kupować w USA uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot. Dodajmy, chodzi o unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, miałaś dostęp do listu w tej sprawie skierowanego do Komisji Europejskiej. Co w nim jest?
8: Ministrowie obrony 9 państw, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonują, że europejski przemysł nie jest dzisiaj w stanie szybko dostarczyć Ukrainie potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów Patriot. Dlatego apelują do Komisji Europejskiej o szersze stosowanie wyjątków od zasady Made in Europe, zgodnie z którą broń kupowana za unijne pieniądze powinna pochodzić głównie z Unii. Ich zdaniem szybka zgoda Komisji Europejskiej pozwoli Ukrainie kupować amerykańskie uzbrojenie z unijnej pożyczki, jak napisali ministrowie, pozwoli to Ukrainie kontynuować walkę i chronić życie ludzkie.
7: Od wczoraj ciągle jesteśmy w stresie, mówią nam przedsiębiorcy z plaży w Krynicy Morskiej. Wciąż wieje tam bardzo silny wiatr, osiągający w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak to wygląda.
9: Dzień dobry, w tym miejscu przedsiębiorcy zdążyli się przygotować, ustawili zaporę z worków z piaskiem, z big bagów. Morze jest rozbujane, fale mają nawet kilka metrów wysokości.
10: Przygotowywaliśmy to wczoraj od rana, broniąc się od żywiołu, jakim jest morze nasze. Jeszcze miejscami właśnie morze się wdziera tutaj do nas. Mam nadzieję, że to już ostatnie minuty pokażą, już będziemy mogli się brać za sprzątanie.
9: Przyznanie Karolina Przybyszewska z jednego z barów na plaży. Według synoptyków w najbliższych godzinach wiatr ma już słabnąć, a jak na razie fale cały czas są bardzo wysokie. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
0: Do końca dnia w naszym regionie dość silny wiatr, wieczorem trochę jego siła osłabnie, ale na razie będzie przynosił nam jeszcze przelotne opady deszczu, momentami dosyć intensywne. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 20 stopni w Lublinie do 21 w Puławach. Jutro natomiast nieco chłodniej, ale już ze słabszym wiatrem o sile umiarkowanej. No i znów przelotnie będzie padał deszcz. W Lublinie ma być jutro 18, a w Puławach 20 stopni. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że dzisiaj świętuje Elżbieta, Adrian i Prokop. Mowa o imieninach. Środa, 8 lipca, razem z wami jest Łukasz Tymków. No i oczywiście muzyka wybrana na lato. W tej godzinie będę miał dla was propozycję, jak spędzić czas, kiedy pogoda trochę nie dopisuje. A teraz już gramy.

0: pogoda może nie do końca zachęca do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, więc może wybierzecie się do kina. Mamy propozycję. W Puławach przez całe lato seanse odbywają się zgodnie z repertuarem. Na dużym ekranie nie brakuje propozycji dla najmłodszych i dorosłych, mówi Katarzyna Gańska z obsługi widza.
1: Do 11 lipca zapraszamy wszystkich miłośników science fiction na film Supergirl, która niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.
0: A jeśli jutro nie macie co robić wieczorem, to można wpaść na przykład na wieczór kinomaniaka.
1: Podziemny krąg wraca do kin po ponad 25 latach od premiery. U nas już 9 lipca. To prowokacyjny dramat z udziałem Brada Pitta i Edwarda Nortona opowiada o znudzonym, wyobcowanym mężczyźnie, który wraz z charyzmatycznym towarzyszem tworzył działający w podziemiu klub walki.
0: Aktualny repertuar jest dostępny na stronie internetowej kina i w mediach społecznościowych, a już za chwilę aktualna prognoza pogody w Radiu Impuls.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Transsyb to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyb na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40%.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Patrzymy teraz w stronę weekendu w Puławach. Dziś, jutro i pojutrze raczej nie możemy liczyć na pogodne niebo, a wręcz przeciwnie, będzie pochmurnie, no i będzie padał deszcz. Dziś jeszcze mocno wieje, jutro wiatr będzie nieco słabszy, natomiast temperatura w czwartek maksymalna wynosić będzie 20 stopni, w piątek 19 i trochę cieplej i trochę więcej słońca ma być w sobotę, do tego 22 stopnie. Niedziela to 24 stopnie Celsjusza, ale wciąż mogą jeszcze wracać do nas chmury z przelotnym deszczem. W przyszłym tygodniu wyższe temperatury, ale również pogoda może być w kratkę.
4: Słuchasz radia Impuls.

0: Jeśli korzystacie w Puławach z komunikacji miejskiej, to warto, myślę, wypowiedzieć się na temat jej jakości, a może nawet wpłynąć na zmianę trasy. Ruszyła właśnie ankieta w sprawie puławskiego transportu publicznego. Pytania dotyczą tego, jak korzystacie z komunikacji miejskiej i jakie zmiany chcecie w niej zobaczyć. Link do wirtualnej ankiety znajdziecie na stronie Puławskiego Urzędu Miasta. Co ważne, nie tylko puławianie mogą ją wypełnić, ale mieszkańcy wszystkich gmin naszego regionu, do których docierają puławskie M-ki. A jeśli już mowa o literze M, no to jak najbardziej ona kojarzy się z muzyką. W dodatku u nas jeszcze wybraną na lato, która wraca już za chwilę.
1: Radio Impuls.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Reklama.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Tego lata Włochy są bliżej.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
0: Słuchasz Radio.

0: środowe popołudnie coraz bardziej nam dojrzewa, już niedługo wybije 15. Tradycyjnie u nas pojawią się o tej porze najnowsze wiadomości, a po 15 oczywiście, że wróci muzyka wybrana na lato, ale nie tylko, będzie też historia związana z bardzo długą podróżą i z tym, co dzięki niej udało się odkryć.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Impuls. Czas na wiadomości, bo minęła 15.
6: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Nowa nawierzchnia, wyrównane pobocza i większy komfort jazdy. Takie zmiany czekają kierowców w gminie Stężyca. Wójt Zbigniew Chlaściak podpisał umowy na remonty kolejnych dróg o łącznej wartości blisko 700 tysięcy złotych. Prace obejmą drogi gminne w Brzezinach oraz 9 ulic w Stężycy. Między innymi Wiśle, Sieciechowską, Studzienną, Kościuszki, Krzywą, Nową i Ogrodową. Jak podkreśla gmina, celem prac jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa oraz wygoda mieszkańców korzystających z lokalnych tras. Język polski, matematyka i angielski. Z tymi przedmiotami w maju zmierzyli się ósmoklasiści z Puław. Sprawdzamy, jak poradzili sobie uczniowie miejskich szkół. Z języka polskiego najwyższy rezultat uzyskali uczniowie czwórki, średnio ponad 76%. Z kolei z matematyki najlepiej wypadła szkoła podstawowa numer 9 ze średnim wynikiem blisko 69,5%. Ta sama szkoła okazała się najlepsza również z języka angielskiego. Uczniowie osiągnęli średni wynik ponad 89%. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z elementów branych pod uwagę przy wyborze dalszej ścieżki edukacji. Teraz absolwenci podstawówek czekają na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. A wakacje to już czas na relaks. Z myślą o kinomanach sprawdzamy wakacyjny repertuar puławskiego kina Sybilla, mówi Katarzyna Gańska z obsługi widza.
7: Do 28 lipca w naszym kinie gramy animację Minionki i Straszydła. To nowa, szalona historia o tym, jak minionki podbiły Hollywood, stały się gwiazdami filmowymi, wypuściły potwory na świat, a następnie połączyły siły, aby spróbować ocalić planetę przed chaosem, które właśnie wywołały.
6: Jest też coś dla fanów komiksów.
7: Do 11 lipca zapraszamy wszystkich miłośników science fiction na film Supergirl, która niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.
6: Szczegółowy repertuar można znaleźć na stronie internetowej kina Sybilla oraz w jego mediach społecznościowych. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Pora na kraj i świat.
8: Porządkowanie systemu i cyfryzacja, równy i transparentny dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. To główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia, które zapowiedziała właśnie minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Na konferencji prasowej w ministerstwie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie szczegółowe zmiany zapowiada rząd?
9: To zapowiadane wcześniej maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Warto podkreślić, że są to dopiero wstępne propozycje.
10: Do końca 2027 roku 39 nowych ze specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
8: Kolejny obóz harcerski ewakuowany w związku z silnym wiatrem. Jak informuje Straż Pożarna, przed południem obozowisko prewencyjnie opuściło 19 dzieci i 5 opiekunów w Rucianem Nidzie na Mazurach. Wszyscy znaleźli schronienie w pobliskiej przykościelnej świetlicy. W województwie warmińsko-mazurskim ewakuowano w sumie 2 obozy harcerskie na Pomorzu 15. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. To święto wszystkich graczy, ale także twórców, grafików, scenarzystów i wszystkich osób, dzięki którym rozwija się ta branża. Ale za co tak naprawdę lubimy te gry?
11: Pozwalają się wychillować po dniu nauki, po dniu pracy. Są też narzędziem do integracji. Z wieloma przyjaciółmi grałem.
12: Jeżeli ludzie grają z osobami z zagranicy na przykład, to szkołą język i to widać. I ci, którzy grają w gry komputerowe z osobami z zagranicy, naprawdę świetnie łapią język angielski.
13: Można fajnie spędzić czas po prostu grając w gry.
14: Ma pan jakieś swoje ulubione gry?
11: Cyberpunk. Uwielbiam. Zbieram się do trzeciego przejścia i też bardzo lubię Stellaris.
8: Mówili mieszkańcy Warszawy.
0: Do wieczora jeszcze mogą wrócić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła około 20 stopni Celsjusza w regionie. Jutro natomiast w ciągu dnia od 18 w Lublinie do 20 stopni w Puławach. Czwartek będzie też kolejnym deszczowym dniem u nas w regionie. Na chwilową poprawę aury musimy poczekać do soboty. Jeśli prowadzicie różnego rodzaju statystyki, to myślę, że te liczby, które mam dla was teraz, bardzo się przydadzą. 16 godzin i 31 minut. Tyle potrwa ten dzień, który mamy dzisiaj w kalendarzu. A przypomnijmy, jest nim 8 lipca i to środa. No i będą kolejne liczby. Dziś słońce jest z nami krócej o 15 minut w stosunku do najdłuższego dnia w roku. Od wczoraj ubyła nam minuta i 38 sekund. Właściwie to 0 sekund już jest do muzyki wybranej na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Trwa mundial. Wczorajszy mecz 1/8 finału między Argentyną a Egiptem to naprawdę było coś niesamowitego. Za to właśnie uwielbiamy piłkę. Ale ta wielka piłka zaczyna się od lokalnych rzeczy, od lokalnej piłki, a ta czeka na kolejne talenty. Wisła Puławy otworzyła nabór do kobiecej drużyny. Zaproszenie kierowane jest do dziewczyn z roczników 2011-2013. Żeby dołączyć do zespołu, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres drużyna kobiet małpa ksw.wislapuławy.pl. A ja trzymam kciuki i czekam na was, dziewczyny, na kolejnych mundialach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chcę się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Dzisiaj od 20 do 21 stopni Celsjusza, ale dosyć silny, chłodny wiatr sprawia, że odczucie jest dużo niższe. Do końca dnia możliwe jeszcze przelotny deszcz, momentami może być dość intensywny. Jutro również deszczowa aura w Puławach i okolicach, maksymalnie 20 stopni Celsjusza. W weekend, zwłaszcza w sobotę, odczujemy już lekką poprawę aury, pojawią się przejaśnienia i 22 stopnie na termometrach. Niedziela to 24 stopnie, a w przyszłym tygodniu, być może pod koniec przyszłego tygodnia, zobaczymy znów 30 stopni i pogodne niebo.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy wakacje i ta historia no fajnie się wpisuje w ten czas, bo bardzo wielu z nas właśnie w tym czasie, latem i w wakacje, odkrywa różne nowe miejsca. No i był sobie taki Vasco da Gama, czyli człowiek z Portugalii, który żył w średniowieczu. No i właśnie 8 lipca w 1497 roku wypłynął, żeby znaleźć drogę do Indii. Trochę mu to zajęło, bo ostatecznie do brzegu w Indiach dotarł 20 maja rok później. Odkrycie tej drogi dookoła Afryki pomogło przełamać arabski monopol na różnego rodzaju pośrednictwo między Azją a Europą. To ja zapraszam Was do naszej łodzi, płyńcie z nami. Celem naszej podróży jest prawdziwa wyspa skarbów, pełna muzyki wybranej na lato.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
3: Uczę się włoskiego.
2: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już dosłownie za chwilę grono tych, którzy mają wolne w środę, powiększy się pewnie o całkiem sporą liczbę osób, które, mam nadzieję, będą z nami, bo punktualnie o 16:00. U nas tradycyjnie pojawią się wiadomości z kraju i ze świata. Potem oczywiście wrócimy do muzyki wybranej na lato i mam nadzieję będziemy wam towarzyszyć, jeśli wracacie z pracy, w drodze do domu.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Najnowsze wiadomości w naszym radiu pojawią się już w tej chwili, bo właśnie minęła 16:00.
6: Proponowane przez ministerstwo reformy systemu ochrony zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, komentuje Krzysztof Żuchowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Z dyrektorem garwolińskiego szpitala rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
7: Dzień dobry.
6: Michale, jakie jeszcze, zdaniem twojego rozmówcy, mogą być skutki tych nowych przepisów?
7: Ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł za godzinę doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne, mówił mi Krzysztof Żochowski.
8: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
7: Zaproponowane dziś przepisy zobowiązują medyka do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. To krótko komentuje dyrektor szpitala w Garwolinie.
8: Nie ma pracownika z niewolnika.
7: Zdaniem Żochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Ma on nie tylko usprawnić proces przyjmowania pacjentów, ale przede wszystkim sprawić, że kolejki do szpitali będą bardziej transparentne.
6: Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Michale, jak szef dyplomacji podsumował tegoroczny szczyt?
9: Choć zaznaczył, że ten formalnie się jeszcze nie skończył, to podsumował to, w czym brał udział, a więc wczorajsze spotkanie grupy E5. Tam uczestniczył obok ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a razem ta piątka stanowi silny głos na naszym kontynencie w kontekście zwiększania tu bezpieczeństwa. Wicepremier rozmawiał też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą, m.in. o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od Polski.
10: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
9: Wicepremier zapewnił jednak, że głównym wrogiem, tak dla Polski, jak i Ukrainy, pozostaje wciąż Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
0: Różno dzisiaj będzie szukać pogodnego nieba. Na pewno będą przydatne jeszcze parasole. Chwilami opady deszczu w połowach mogą być dosyć intensywne. I to tu właśnie termometry dzisiaj wskazywać będą maksymalnie 21 stopni. Trochę chłodniej będzie w Lublinie. Wzmaga się też wiatr i bardzo możliwe, że zwłaszcza we wschodniej części województwa lubelskiego może dzisiaj dosyć mocno dmuchać. To jest popołudnie 8 lipca, a w środę zapewne kolejne rzesze ludzi właśnie rozpoczyna czas wolny. Jeśli przed wami jeszcze droga do domu, to ja chętnie was przez tę drogę poprowadzę. Nie będę sam, towarzyszyć mi będzie muzyka wybrana na lato, a ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam was gorąco na kolejną godzinę.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Warto brać czynny udział w tym wszystkim, co dzieje się wokół was. No i właśnie Radio Impuls przynosi wam też takie wiadomości, które mam nadzieję was do tego zmobilizują. Teraz chodzi o mieszkańców Bochotnicy, Parchatki i Zbędowic, którzy już mogą zobaczyć projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest on dostępny już dzisiaj w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, ale też w internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej. Możecie też zgłaszać swoje uwagi, natomiast publiczna dyskusja nad tym projektem odbędzie się 20 lipca w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym. Uwagi można składać do 28 sierpnia. Są jednak rzeczy, na które nie do końca mamy wpływ, a dzieją się w naszym regionie, i te rzeczy to pogoda. I ona już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
0: Dziś jeszcze możliwe silniejsze powiewy wiatru. To będzie wiatr zachodni. Temperatura maksymalna w Lublinie 20 stopni, 21 w Puławach, tyle ma wynieść. No i warto mieć ze sobą parasol. Opady mogą być chwilami dosyć intensywne. Nocą nie powinno padać, ale jutro w ciągu dnia też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, no i dosyć silnego wiatru. Synoptycy przewidują, że w Lublinie jutro będzie 18, a w Puławach maksymalnie 20 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jak pewnie wiecie, w Radiu Impuls często mówimy wam o tym, co na przykład wydarzy się w najbliższy weekend i jak można ciekawie spędzić czas. No i teraz kolejna z takich propozycji. Tym razem chodzi o niedzielny spacer po puławskich Błoniach. Jak się okazuje, tam się toczy takie życie, którego na co dzień niemal nie zauważamy. Na spacer mogą wybrać się i dzieci, i młodzież, i całe rodziny. No i przy okazji lepiej poznać świat owadów, no i dowiedzieć się, dlaczego są tak ważne dla całej przyrody. Niedzielny spacer to godzina 11, zbiórka przy wejściu na Błonia od strony ulicy Kaniowczyków przy betonowym globusie. Ważna informacja, że jest ograniczona liczba miejsc i trzeba się wcześniej zapisać. Myślę, że dziś to jest dobry moment. Można to zrobić w dziale Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. A skoro mowa o owadach, no to my dzielnie jak pszczółki pracujemy nad tym, żeby za chwilę wyemitować kolejny zestaw muzyki wybranej na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Woltaren! Woltaren!
7: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.

0: Long time. Dziś moja misja powoli już dobiega końca. Zanim pożegnam się jednak z wami, to zapraszam serdecznie na Po godzinach z Łukaszem Jakubczykiem, które rozpocznie się w naszym radiu już za chwilę. No a teraz ja, czyli Łukasz Tymków, życzę wam świetnej reszty popołudnia, wspaniałego wieczoru i do usłyszenia jutro. Cześć.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Po reklamie.
10: To jest środa, 8 lipca, na zegarze 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
11: Oczekiwania były większe. Tak propozycje reformy służby zdrowia komentują członkowie koalicji rządzącej. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała m.in. limity wynagrodzeń dla lekarzy i proponuje 240 zł brutto za godzinę pracy. Na linii ponownie reporter Kacper Wróblewski.
12: Witam.
11: Kacprze, co o tej propozycji mówią koalicjanci?
12: Pomysły resortu zdrowia są według koalicjantów niewystarczające. Jak mówi były wiceminister zdrowia, senator lewicy Wojciech Konieczny, to nie jest wielka reforma.
13: Sądzę, że to są propozycje porządkujące system i idą w tą stronę, w stronę porządkowania systemu. Natomiast w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
12: Podobnego zdania jest poseł PSL-u Marek Sawicki.
14: Niestety nie są to żadne nowe propozycje. Jest to działanie reaktywne na sytuację, jaką zastaliśmy w związku z kryzysami w wielu miejscach w służbie zdrowia. Za mało, dużo za mało.
12: W najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają spotkać się liderzy koalicji. Śmiało można zakładać, że gdy ustawa znajdzie się w Sejmie, zarówno Lewica, jak i PSL będą zgłaszać swoje poprawki do proponowanych przez ministerstwo przepisów.
11: Prezydent Donald Trump na konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim oświadczył, że jest pod wrażeniem ukraińskich osiągnięć w wojnie z Rosją. Chodzi przede wszystkim o uderzenia w rafinerie i statki transportujące paliwo. To eskalacja, ale eskalacja może doprowadzić do zakończenia wojny. Jak zauważył, jest już inna sytuacja niż w pierwszych latach konfliktu. Sytuacja się zmienia w kierunku takim, jaki wam się bardziej podoba. Rosji jest coraz trudniej. Trump obiecał udzielić Ukrainie licencji na produkcję pocisków do wyrzutni Patriot. Amerykański prezydent zapowiedział, że po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.
10: Chłodem wieje w Puławach i w całym naszym regionie, no i jeszcze trochę powieje. Dzisiaj w nocy 12-13 stopni, jutro maksymalnie do 18, sporo chmur nad regionem, przelotne opady deszczu są niewykluczone. Na szczęście ten silny wiatr jutro już odpuści, będzie trochę słabszy. W piątek nic w kwestii pogody się nie zmieni, jest szansa, że od weekendu pojawią się zmiany in plus. Ósme lipca. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję do świętowania. Jaką? Nie ma żadnego wpisu w kalendarzu świąt nietypowych, czyli każdy może sobie ustalić coś sam. Powodzenia i miłego świętowania. A my zaczynamy program po godzinach w Radiu Impuls w środę.
15: Radio Impuls.
10: Na początek Andrea Bocelli z Davidem Guettą, EJ i Megan Thee Stallion. Bardzo ciekawe połączenie DNA na start. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To 3 minuty po 17.

0: Albano i Romina Power, kiedyś duet bardzo rozchwytywany i muzycznie, i prywatnie, bo jak wiadomo lub nie, kiedyś byli parą, nawet małżeństwem. Pewnie kolorowa prasa nie oszczędzała ich ani na chwilę. A my nie będziemy oszczędzać sił na planowanie najbliższego weekendu w regionie. Podsunę dzisiaj kilka propozycji, do tego trochę ciekawych informacji z muzycznego świata. Będzie o planach regulacji rynku koncertowego w Europie, bardziej sprzedaży biletów. Będzie o książce, która pewnie stanie się bestsellerem. No i jeszcze parę innych tematów też się znajdzie, a muzycznie będzie, wiadomo, wakacyjnie i letnio. Za chwilę Venga Boys, a później Vintage Culture.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
4: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Village People w Radio Impulse. A może by tak trochę czasu spędzić w kinie? Puławskie Kino Sybilla poleca w każdy czwartek wieczór kinomaniaka. Co zobaczymy jutro?
1: Podziemny krąg wraca do kin po ponad 25 latach od premiery. U nas już 9 lipca. To prowokacyjny dramat z udziałem Brada Pitta i Edwarda Nortona opowiada o znudzonym, wyobcowanym mężczyźnie, który wraz z charyzmatycznym towarzyszem tworzył działający w podziemiu klub walki.
0: Mówiła Katarzyna Gańska z działu obsługi widza. Cały repertuar znajdziecie na stronie Kina Sybilla.
2: Słuchasz Radia Impuls.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Blinding Lights i The Weeknd w programie Po Godzinach. Piosenka, która dalej jest rekordzistką serwisów streamingowych. Miliardy odtworzeń, a licznik nadal się nie zatrzymuje. My po 18 też nie będziemy się zatrzymywać. Weekend coraz bliżej. Sprawdzimy, co fajnego u nas. Do tego książka, która będzie miała wszelkie predyspozycje do tego, by już w dniu premiery stać się bestsellerem. Szczegóły niebawem, bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy wspólnie.
4: Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali, że nie jest to zgodne z wartościami europejskimi. Przyjęto też poprawkę autorstwa europosła Andrzeja Halickiego do raportu o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, co jest w tej poprawce i jakie ma ona znaczenie?
5: Przyjęcie poprawki oznacza, że Parlament Europejski zdecydowanie stanął po stronie Polski. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację, która szkodzi polsko-ukraińskiemu pojednaniu i jest niezgodna z wartościami europejskimi. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, Parlament Europejski nazwał błąd prezydenta Zełenskiego po imieniu. Dodał, że nie chodzi o blokowanie członkostwa Ukrainy w Unii, ale o jasny sygnał dla Kijowa, że we wspólnocie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
4: Były europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Lisek zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ambasadora w Kanadzie. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował o tym naszego korespondenta w Waszyngtonie Pawła Żuchawskiego. Paweł teraz z nami na linii. Pawle, co dokładnie usłyszałeś od szefa polskiej dyplomacji w tej sprawie?
6: Dzień dobry. Radosław Sikorski przekazał mi przed chwilą, że Krzysztof Lisek zrezygnował, odniósł się też do oświadczenia, które otrzymałem z Pałacu Prezydenckiego. Podkreślił, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz minął się z prawdą w oświadczeniu, w którym zarzuca mu brak dialogu i umiejętności znalezienia języka współpracy ani z prezydentem Andrzejem Dudą i jego ministrami, ani z prezydentem Karolem Nawrockim i jego ministrami. Radosław Sikorski zaznacza, że proponował kompromisowe rozwiązania. Podkreślił też, że prezydent Duda podpisał 24 nominacje. Radosław Sikorski przypomniał również, że w wielu krajach nadal pracują ambasadorowie mianowani przez poprzedni rząd i prezydenta Dudę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. To oznacza, że stopa referencyjna wynosi 3,75%. Od niej uzależniona jest wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym.
0: Taka trochę słaba ta aktualna letnia pogoda w Puławach i w całym naszym regionie. Jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu, a na termometrach 18 stopni. Słabo jeszcze w piątek. Od weekendu ma być się lepiej. Znowu powyżej 20 stopni, więcej słońca, choć parasole też od czasu do czasu w Puławach i w regionie będą się przydawać. Wiadomości za nami. My jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, więc nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. Gramy Alex Warren, Fever Dream, a później grupa Ace of Base. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 po 18.
1: Radio Impuls.

0: In My Arms śpiewa Kylie Minogue. Jestem pewien, że to kwestia czasu, jak i ona doczeka się dużej książki o sobie. W przyszłym roku będzie okazja, no bo ma zamiar świętować 50 na scenie. A mówię o książce, bo w planach jest produkcja o grupie Black Sabbath. Jeszcze tego nie grali, więc już w przedbiegach mówi się, że to będzie bestseller. A w księgarniach po prostu będą tłumy. Trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że dzięki takim książkowym pozycjom statystyka czytelnictwa i w naszym kraju pójdzie do góry, bo jak na razie wiemy, jest po prostu słabo. Freddie Mercury u nas za chwilę, a później Cyril.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia IN.

0: Typ niepokorny i Stachurski w Radio Impuls. Wracamy do Puław, bo obiecałem, że podrzucę codziennie, jeśli będą się odbywać jakieś koncerty w związku z jazzowym wydarzeniem w Puławach. No i tak też będzie dzisiaj, no bo dzisiaj w klubie Smok o 20:00 koncert Kadry Warsztatów. Wstęp jest wolny, nie ma dzisiaj piłki nożnej na mundialu, więc ten wieczór można spędzić bardzo muzycznie, do czego gorąco zachęcamy i polecamy. Klub muzyczny Smok, godzina 20:00. Dzisiaj koncert Kadry Warsztatów jazzowych.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dedication to my ex i Lloyd w programie Po godzinach na wakacjach. Jak wakacje, to oczywiście masa koncertów. Unia Europejska ma pomysł, jak uregulować rynek zakupu biletów. I o tym będzie na pewno po godzinie 19. Polecamy się u nas w regionie z kolejną propozycją na weekend. Też będziemy. Zostańcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Wyjeżdżamy po szczycie z Ankary z przekonaniem, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, zapewnił na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.
5: Nie wyczuwa się żadnego poczucia buntu w Sojuszu Północnoatlantyckim.
4: Karol Nawrocki poinformował też, że przeprowadził kilka rozmów z przywódcami obecnymi na szczycie NATO, między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem oraz z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie z ukraińskim przywódcą trwało około godziny, ale kwestii historycznych nie udało się rozwiązać.
5: To było konstruktywne, jak zawsze, z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy, potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
4: Ocenił Karol Nawrocki. Jest wyrok w sprawie w procesie grupy, w której pojawia się między innymi nazwisko Mameda H., znanego zawodnika MMA. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach. Chodzi między innymi o paserstwo luksusowych aut. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Marcinie, jaką karę zasądzono wobec Mameda H.?
6: To kara 1,5 roku więzienia. Do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, między innymi w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia 2 samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
4: Wydany dziś wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie. Jutro przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem rozmów ma być zaprezentowany dzisiaj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej 0,5 etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.
0: Trzynaście stopni, tyle zobaczymy na termometrach w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie, w Kozienicach, w Puławach. Nocą, w drugiej części nocy, mogą się pojawiać słabe opady deszczu, one też jutro w ciągu dnia mogą do nas zawitać. 18 stopni jutro maksymalnie, w piątek też 18 stopni, a od soboty znowu powyżej 20 stopni w Puławach i w regionie. 8 lipca właśnie przeczytałem, że 29 lat temu Węgry, Czechy i Polska dostały oficjalne zaproszenie, by wstąpić do struktur NATO. No to w przyszłym roku o tej porze szykuje się okrągła rocznica po prostu. A u nas szykuje się kolejna porcja muzyki wybranej na lato. Velvet za chwilę, a później Kasia Sienkiewicz, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 minuty po 19.
1: Radio Impuls.

0: Taylor Swift od weekendu już pani Taylor Swift, chyba że zmieniła nazwisko i teraz będzie panią Kelsey. Kto wie? The Fate of Ophelia. Tak się zastanawiam, gdzie państwo młodzi i kosmicznie bogaci mogą pojechać w podróż poślubną. Pewnie za jakiś czas dowiemy się z kolorowej prasy. Z prasy wiemy też, że Unia Europejska szykuje się do zmian w systemach sprzedaży biletów na koncerty. Chodzi o to, że czekamy w wirtualnych kolejkach, nie wiedząc, czy jest sens, czy są jeszcze bilety i w ogóle ile ich rzucono do sprzedaży. Za jakiś czas ma się to zmienić, a podawanie konkretnej liczby miejsc ma być też obowiązkowe przy okazji usług hotelowych i biletów lotniczych. Uregulowane zostaną także kwestie płatnych subskrypcji i działań influencerów. Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Obudzili się urzędnicy. Czyżby jakieś wybory się szykowały? Ricky Epoveri u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: Sandra z nieśmiertelnym hitem Hi, Hi, Hi w Radio Impuls. Może za jakiś czas tak będziemy też mówić o piosence No co ty, którą wcześniej zaśpiewał nam Oskar Cyms. Świat muzyki potrafi zaskoczyć. Zaskoczy nas na pewno przyroda w trakcie niedzielnego spaceru edukacyjno-przyrodniczego, który zaplanowano w Puławach. Dzieci, młodzież i całe rodziny będą mogły lepiej poznać świat owadów. To jest temat przewodni. Niedzielny spacer rozpocznie się o godzinie 11 przy wejściu na Błonia od strony ulicy Kaniowczyków przy betonowym globusie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Proszę o tym pamiętać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.

0: September w programie Po godzinach. Ona za nami, a ten faktyczny wrzesień dopiero przed nami. Ale na razie o tym nie mówmy. Do niego daleka droga. Za to bardzo blisko już do godziny 20. O pełnej u nas wiadomości i prognoza pogody, a po 20 wrócimy jeszcze do regionu. Będzie też nowy biznes polskiego muzyka, celebryty i biznesmena w jednym. Szczegóły niebawem. Bądźcie z nami, będziemy też u nas, tak jak wspominałem. Sprawdzimy, co weekendowo będzie się u nas działo.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: I to jest już 20. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Katarzyna Podraza.
6: Siła NATO oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po szczycie w Ankarze, mówił na jego zakończenie prezydent Karol Nawrocki. Od razu przenosimy się do stolicy Turcji, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski, który był na konferencji prezydenta. Michale, jak ocenia on sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i co mówił o rozmowie z prezydentem Trumpem?
7: Dzień dobry. Karol Nawrocki podkreślał, że naszym strategicznym i zasadniczym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone. Przypomniał, że Ameryka jest głównym płatnikiem sojuszu, a więź transatlantycka została potwierdzona tu podczas rozmów w Ankarze. Prezydent mówił też o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem. Panowie mieli rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
8: Autostrada Polski do stałej obecności, do zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na najwyższym poziomie, na poziomie politycznym pomiędzy dwoma prezydentami jest potwierdzona. Teraz wszystko w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej.
7: Prezydent dodał, że Stany pozostają naszym przyjacielem, a Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla światowego pokoju, nie tylko z perspektywy Polski, ale wszystkich państw sojuszu. Ankara, Michał Radkowski.
6: Na piłkarskich mistrzostwach świata dzisiaj dzień przerwy. Od jutra czekają nas jednak emocje związane z meczami ćwierćfinałowymi. Trwający mundial jest rekordowy pod względem uczestników. Zmagania o tytuł rozpoczęło 48 zespołów. Więcej niż w poprzednich edycjach było drużyn spoza Europy, w tym m.in. Afryki czy Azji. Z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
9: Dobry wieczór.
6: Wojtku, skład najlepszej ósemki turnieju pokazuje jednak, że piłkarsko najsilniejsza nadal jest Europa.
9: No zgadza się, bo z 8 ćwierćfinalistów jedynie dwóch jest spoza Europy. To Maroko, czyli czwarty zespół poprzedniego mundialu, i Argentyna, która broni mistrzowskiego tytułu. Starcie Maroka z Francją, czyli jutrzejszy mecz, no to jeden z najciekawszych pojedynków ćwierćfinału, no i powtórka z półfinału sprzed 4 lat. Wtedy górą byli Francuzi, którzy także teraz są faworytami meczu. No, mimo że spotkanie będzie rozgrywane w Bostonie, no to w Paryżu, ponad 5 tysięcy kilometrów dalej, wprowadzone zostaną specjalne środki ostrożności. Stacje metra w okolicy Pól Elizejskich będą zamknięte, tak by nie powtórzyły się zamieszki sprzed 4 lat.
0: Czwartek pogodowo w Puławach nie zapowiada się zbyt atrakcyjnie, chyba że ktoś lubi deszcz, no to proszę bardzo, jutro będzie przelotnie padać. Jeszcze będą z nami silniejsze podmuchy wiatru, choć nie będą już tak silne jak dzisiaj. Na termometrach jutro maksymalnie 18 stopni. W piątek też 18 stopni, a w weekend już powyżej 20, więcej słońca, choć parasole od czasu do czasu też się przydadzą. Skoro już po 20, to ruszamy dalej z muzyką wybraną na lato. W środę 8 lipca Vita i Julien Doch. Przed nami, a później Céline Dion, która szykuje się już do swojej wrześniowej rezydencji w Paryżu. Wtedy to wszystkie muzyczne drogi tego świata będą prowadzić do stolicy Francji. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. W Radiu Impuls mamy 3 minuty po 20.

0: Selena Gomez w programie Po godzinach. Gwiazda wielu biznesów, ale czy tak wielu jak Skolim? Muzyk, celebryta i biznesmen. Pobija rekordy w ilości koncertów, ma też swoją stację benzynową, kolejne stacje są w drodze, a w swoim sklepie internetowym mocno rozszerza asortyment. Teraz można będzie sobie kupić bieliznę w palemki i damską, i męską. Ja myślę, że sprzedaż mocno podskoczy, gdy to sam zainteresowany będzie modelem na stronie. Fani pewnie by nie mieli nic przeciwko. Masterboy u nas za chwilę. La Ola Hand in Hand.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: TikTok śpiewa Kesha w Radio Impuls. Co powiecie na jogę w Parku Czartoryskich? Będzie taka okazja w sobotę na terenie Pałacu Marynki. Zajęcia są dla każdego.
1: Udział jest całkowicie bezpłatny i zapraszamy wszystkich, zarówno osoby, które już ćwiczą, jak i tych, którzy chcą spróbować po raz pierwszy. Wystarczy zabrać matę. Jeżeli jej nie masz, spokojnie, może wystarczyć koc. Wygodny strój dopasowany do pogody oraz butelkę wody. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy z jednej z puławskich sal fitness. Serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność i wspólne, aktywne spędzenie czasu w tak pięknym otoczeniu naszego Parku Czartoryskich. Do zobaczenia.
0: Mówiła Wioletta Węgrzynek. Początek zajęć jogi w sobotę o 10:00. Pamiętajcie o macie i o wodzie. Miłej zabawy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Ricky Martin, czyli mocna muzyczna i letnia energia na koniec tej godziny. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, a jeszcze później gramy dalej muzykę wybraną na lato z nadzieją, że się ta pogoda w końcu zdecyduje na jeden wakacyjny wariant. Nieco bardziej optymistyczny niż aktualnie. Polecamy się i po 21:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Środa, 8 lipca i 21:00 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Katarzyna Podraza.
5: Efekty szczytu NATO w Ankarze są powyżej naszych oczekiwań, powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po powrocie do Polski. Na warszawskim lotnisku Chopina był wóz satelitarny i nasz reporter Michał Krasoń.
6: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Michale. Co udało się osiągnąć?
6: Jak mówił Radosław Sikorski, dzięki wspólnemu stanowisku rządu i prezydenta na szczycie słyszalny był nie tylko głos Polski, ale całej wschodniej flanki NATO.
7: Podkreśliliśmy ważność formatu E5, a więc tej grupy państw, która reprezentuje wszystkie regiony Europy. Bardzo ważne jest, aby zachód Europy nie próbował decydować za czy to Europę Wschodnią, czy Południe.
6: Sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych wobec Polski, podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania.
6: Ważnym elementem jest porozumienie o serwisowaniu rakiet do systemu Patriot w Europie, także w Polsce, oraz decyzja o rozbudowie infrastruktury, w tym rurociągów paliwowych na wschód Europy.
5: Z Piotrem Koniecznym, redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl, rozmawiamy o niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników smartfonów w czasie wyjazdów zagranicznych. Mamy kolejne pytanie. Czy powinniśmy instalować aplikacje pochodzące z kraju, w którym się aktualnie znajdujemy?
9: No, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj pytanie, jak bardzo ufamy takim platformom jak sklep App Store od Apple czy Google Play od Google, dlatego że z perspektywy tych dwóch platform nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzi aplikacja, jest tak samo restrykcyjnie i rzetelnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa. Natomiast rozumiemy pewnie to, że w różnych krajach są różne lokalne przepisy, które mogą potencjalnie powodować, że logowanie do jakiejś aplikacji będzie wymagało podania dodatkowych danych, być może skan jakiegoś dokumentu, no to już sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na pewno musimy z danej aplikacji skorzystać.
5: Radził Piotr Konieczny.
0: Podobno od weekendu ma być lepiej w pogodzie w Puławach i w całym naszym regionie. No trudno, żeby miało być gorzej, skoro jutro dużo chmur nad miastem, nad regionem, przelotne opady deszczu, a na termometrach co najwyżej 18 stopni. Do tego jeszcze silniejsze podmuchy wiatru, które z nami zostaną, więc odczuwalna temperatura będzie niższa. W weekend powyżej 20 stopni, no i w weekend więcej słońca w Puławach i w regionie. Środowy wieczór, 8 lipca i już po 21:00. Wracamy więc po wiadomościach do muzyki wybranej na lato. Bruno Mars na początek, a później Tamo Bien zaśpiewają Enrique Iglesias i Pitbull. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, dobry wieczór. Polecam muzykę wybraną na lato.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Na zegarze jest już 22, jest Katarzyna Podraza. Czas więc na wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
6: W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać umowy cywilnoprawne, na przykład zlecenia B2B w umowy o pracę. Dotychczas mogły to robić tylko sądy. Igor Skrzypek. Igorze, kogo mogą dotyczyć nowe przepisy?
7: W myśl prawa pracy każdy zatrudniony, który ma określone godziny pracy i miejsce jej wykonywania, powinien mieć umowę o pracę. Czyli na przykład kelner pracujący w restauracji na umowie zlecenie może zgłosić się do inspekcji.
8: Wówczas inspektor przyjdzie na kontrolę. W toku kontroli będzie analizował nie tylko zapisy umowy, bo papier przyjmie wszystko, ale faktyczny, rzeczywisty charakter tej relacji.
7: Wyjaśnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeśli inspektor uzna, że prawo wymaga tu umowy o pracę, najpierw wyda pracodawcy polecenie usunięcia nieprawidłowości. Jeśli to nie poskutkuje, wtedy umowa może być przekształcona. Ważny jest tu tryb odwoławczy. Jeśli pracodawca nie zgodzi się z decyzją inspekcji pracy, sprawa trafi do sądu pracy. Wtedy decyzja będzie wstrzymana do czasu wydania orzeczenia.
6: Senat poparł nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania m.in. z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Nie zaproponował poprawek. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. W projekcie przewidziano wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Alarm pogodowy ogłoszono w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni fala rekordowych upałów, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
9: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znów przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnąć ma w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja Kolei Publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatyzacji. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
5: Trzynaście stopni najbliższej nocy w Puławach, w Rykach, w Dęblinie. Nocą nie powinno padać, dopiero nad ranem opady deszczu są niewykluczone. Jutro w ciągu dnia przelotnie też ma u nas kropić. Na termometrach do 18 stopni. W piątek też jeszcze 18 stopni, też jeszcze z taką niepewną pogodą. W weekend ma być lepiej. Może nie pod względem zachmurzenia, ale temperatury na pewno będziemy się zbliżać. Powoli, bo powoli, ale jednak do 25 stopni. Środowy program po godzinach 8 lipca właśnie się kończy. Zostawiam Was z muzyką wybraną na lato, a my słyszymy się jutro po 17. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Dobrej nocy, bye bye.
0: Radio Impuls.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Po reklamie.
3: Radio Impuls.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej